Marek z Ursynowa wciąż analizuje, czy to krótkie hej w windzie było zaproszeniem na kawę, czy tylko aktem desperackiej uprzejmości. Więc w pełnym obłędzie szukamy dowodów na to, że ta miłość to po prostu kolejna lekcja pokory. W Radiu X Vibe, Maroon 5, This Love dla Marka od Marka, bo przecież trzeba jakoś przeżyć ten emocjonalny armat.

Wiesz, co jest w tym wszystkim najzabawniejsze? Że w 1986 roku pewien gość wpadł na genialny pomysł, żeby stworzyć pluszową zabawkę, która potrafi czytać opowiadania, co w teorii miało być hitem, a w praktyce wyszło jak w kiepskim horrorze klasy B, bo Teddy Ruxpin przy niskim poziomie baterii zaczynał charczeć i mówić głosem opętanego demona, co skutecznie wysyłało tysiące dzieciaków prosto na kozetkę terapeuty. A my dzisiaj siedzimy w oparach absurdów X-Vibe i zastanawiamy się, czy nasze urządzenia też nie knują czegoś po cichu, gdy nikt nie patrzy. Bo ten mechaniczny bełkot w środku nocy to idealny podkład pod smutne spojrzenia w niebyt. Więc teraz Tokyo Hotel oraz Vice i ich Behind Blue Eyes w X-Vibe.

0: Ciemność za oknem gęstnieje jak smoła, a ty wciąż tniesz w X-Vibe, żeby nie zwariować od własnych myśli. Bo w 1986 roku pewien producent wpadł na genialny pomysł umieszczenia w grze wideo Polybius podprogowych komunikatów, wywołujących u dzieciaków ataki paniki i bezsenność, co brzmi jak niezły obłęd, choć w rzeczywistości był to tylko miejski mit, napędzany przez nudę i brak dostępu do sieci, w czasie gdy każdy dzieciak marzył o własnym automatem w piwnicy. Więc teraz, gdy świat wydaje się całkiem normalny, pamiętaj, że nightmarek to stan umysłu, a nie tylko nazwa tego, co leci w głośnikach w X-Vibe. I czas na dawkę melancholii w rytm Various Manx oraz Kasi Stankiewicz z kawałkiem Pocałuj noc live w X-Vibe.
1: No dobrze, to co, Michał?

roku 1982 twórcy filmu Poltergeist użyli prawdziwych szkieletów w scenie basenowej, bo plastikowe wyglądały zbyt tano. Więc trupy z odzysku robiły za statystów w tej makabresce, co w sumie wyjaśnia ten dziwny niepokój w X-Five, gdy rytm staje się zbyt ciężki. A teraz czas na Lone Tusker, Jethro oraz Jessie G i ich Runaway.

0: Twojej kieszeni. Na stronie w Aleksie.
1: Tak działa prawdziwe radio. X-Vibe.
2: Yo, I ain't seen you in a minute.

0: Ciemność za oknem gęstnieje jak tania smoła, a ty wciąż tkwisz w fotelu z tym samym wyrazem twarzy, co w zasadzie pasuje do klimatu nightmarek, bo skoro już tu jesteś, to warto wspomnieć o roku 1996, kiedy to firma Nintendo wypuściła konsolę Virtual Boy, czyli obłędny sprzęt, który miał zrewolucjonizować granie, a zafundował ludziom jedynie potężną migrenę i mdłości po kilku minutach patrzenia w czerwono-czarne piksele, co zresztą brzmi jak idealny opis współczesnego życia, bo kto potrzebuje rzeczywistości, skoro można mieć ból głowy w trójwymiarze. Teraz Black Eyed Peas i ich Let's Get It Started. Niech rozruszają ten twój zastany rytm w X-Vibe.
1: Let's get it started in here.

Radio X-Vibe. Gramy co chcemy, a chcemy grać tak, żebyś nie musiał przełączać na playlistę Hity do grilla u Janusza.

Marek z Pragi pisze, że w sumie to nigdy nie lubił swoich dzieci tak bardzo, jak udaje przed rodziną, ale za to potrafi godzinami patrzeć w ścianę i czuć się z tym całkiem w porządku. To smutne, ale przynajmniej szczere, więc wchodzimy w ten klimat zastępowania emocji parkietem. W Radiu XY pleci Substitution, Purple Disco Machine i Kungs. Dla Marka ode mnie, niech ta muzyka zastąpi resztę zbędnych słów.

0: A teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

Pamiętasz, jak w 1982 roku wszyscy bali się, że automat do gry Polybius wywołuje amnezję i halucynacje? Choć to pewnie tylko zbiorowa histeria od i ukryć nudę życia w Nightmerk. Więc teraz odetchnij, bo Kaja w Na Językach wleci prosto w twoje zmysły. A muzyka w X-Vibe nigdy nie kłamie, więc po prostu daj się nieść temu bitowi.

niedziela. Rosół stygnie, a twoja kobieta cię pyta, kiedy w końcu coś ze sobą zrobisz. Spokojnie, podgłośnij X-Vibe. Przynajmniej muzyka cię rozumie.

siedzisz w tym mroku razem ze mną i pewnie myślisz, że świat jest normalny. Ale w 1986 roku twórcy filmu Poltergeist postanowili użyć prawdziwych ludzkich szkieletów zamiast plastikowych rekwizytów, bo były tańsze w wypożyczalni, co brzmi jak przepis na klątwę albo totalny brak szacunku dla zmarłych, których kości służyły jako tło dla taniego straszenia dzieciaków w kinach. To czysty obłęd. Jak można tak po prostu rzucić zwłoki na plan, żeby zaoszczędzić parę dolarów na gumowych odlewach? Ale hej, przynajmniej klimat był autentycznie trupi. Teraz w X-Vibe, Dua Lipa i jej New Rules, czyli jak nie dzwonić do byłego, kiedy w głowie masz same głupoty.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.

0: wszechobecny pośpiech czasu znak naznaczył.
1: Zero zbędnych słów. Po prostu to zostaw. X-Vibe.

sapie ciężką. Kurczę, Zbigniew z Wołmina z tej strony, a przeprowadzka to jakiś obłęd? Wszystko w kartonach, więc puszczajcie mi szybko. We are who we are od Kesha, bo bez tego w tym bałaganie nie wyrobię. Na Radio X5.

Ciemność za oknem gęstnieje jak tania smoła wylewana na asfalt, a ty znowu utknąłeś w tym świecie bez wyjścia. I dobrze, bo przynajmniej w X-Vibe nikt ci nie będzie zawracał głowy optymizmem. Słuchaj tej historii, bo w 1987 roku film o tańczeniu wywołał prawdziwą histerię wśród nastolatek, które masowo mdlały w kinach na widok Patricka Swayze. Producenci wpadli na genialny pomysł, żeby wypuścić do kin specjalną wersję z dodatkowymi ujęciami, tylko po to, żeby zarobić na biletach jeszcze raz. I nikt nie zauważył, że to zwykły skok na kasę zaowocował kultem, który trwa do dziś. Choć wszyscy wiemy, że w tamtych latach jedynym prawdziwym rytmem był stukot kół w pociągu jadącym donikąd. A teraz Glockenbach oraz Asdis w Dirty Dancing rozkręcą ten beat w X-Vibe.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibes.

Zegar pokazuje 3 nad ranem, a ty wciąż tniesz się z bezsennością, więc wbijaj w X-Vibe, gdzie serwuje ci dawkę dziwności na rozluźnienie. Czy wiesz, że w 1982 roku podczas kręcenia filmu Duch ekipa użyła prawdziwych ludzkich szkieletów, bo były tańsze niż gumowe atrapy?

W roku 2008 producenci filmu Mroczny Rycerz wysłali tysiące telefonów z budowanymi bombami, żeby nakręcić promocję, co w X-Vibe brzmi jak totalny obłęd, bo ludzie zamiast dzwonić do mamusi, dostawali zawału od dźwięku tykania, więc odpuść sobie strach i poczuj ten mroczny rytm, bo teraz...

Znowu tu jesteś, choć przysiągłbym, że widziałem cię wczoraj w lustrze, które powinno być puste. Skoro już nie śpisz, opowiem ci o pewnym totalnym obłędzie z 1982 roku, kiedy to w grze wideo E.T. na konsolę Atari panował taki chaos, że firma zakopała tysiące niesprzedanych kartridży na wysypisku śmieci w Nowym Meksyku. To nie urban legend, tylko smutny koniec pewnej ery, gdzie cyfrowy śmieć stał się dosłownie zienią, póki której stąpasz. Trochę jak nasze nocne przemyślenia, które najlepiej zutylizować przed świtem. W Night Market lubimy ten specyficzny bit niepokoju, który sprawia, że życie wydaje się nieco mniej przewidywalne. Teraz A Great Big World oraz Christina Aguilera i ich Say Something w X

the one if you want me to.

0: Giły wjeżdża na słuchawki.
1: Hej, słuchaj, pokłóciłam się z moim... No wiesz, trochę głupia sprawa. Chciałabym jakoś się pogodzić, więc... Puścisz może espresso od i Sabrina Carpenter? To chyba pomoże nam wrócić na dobre tory.
0: Krystyna, totalny klasyk na zgody. Sabrina Carpenter leci w

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

planie była po prostu tańszą opcją niż praca plastyka. W X-Vibe nie bawimy się w takie makabreski. Najwyżej zaserwujemy Ci dawkę konkretnego rytmu. Teraz tilt i mówię Ci, że w głośnikach X-Vibe.

Płacisz ZUS? Płacisz za paliwo? Płacisz paragony grozy? Przynajmniej u nas muzyka jest za darmo. I to jaka? Radio X-Vibe.

zanim słońce zacznie wypalać ci oczy, przypomnij sobie rok 1982, kiedy to podczas kręcenia Poltergeista ekipa filmowa użyła prawdziwych ludzkich szkieletów, bo tak było taniej niż kupować plastikowe atrapy. I to jest właśnie ten moment, kiedy zdajesz sobie sprawę, że oglądanie horrorów na kasecie VHS było w gruncie rzeczy obcowaniem z cmentarną wyprzedażą, co zresztą idealnie pasuje do klimatu, jaki serwowałem ci w czasie audycji Nightmarek. Bo czy jest coś bardziej absurdalnego niż trupy grające w filmie o duchach dla rozrywki znudzonych mas? A teraz, kiedy już wiesz, że twoja ulubiona kultura masowa karmiła się śmiercią, nie pozostaje nic innego jak totalnie odpuścić i zastygnąć w bezruchu przy dźwiękach, które idealnie pasują do tego leniwego stanu ducha. Więc niech Bruno Mars i jego The Lazy Song wybrzmią teraz w X-Vibe.

0: X Vibe. Nie bierz życia zbyt poważnie. Nas też nie.
1: Kolejna godzina w X-Vibe. Żadnych konkursów, żadnych gości. Po prostu muzyka. Za chwilę zagramy między innymi to.

0: głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl.
1: Zrób to, albo nie.

najpierw bujasz w Celestial między gwiazdami, a potem lądujesz w Dabbi Good To Me, żeby wreszcie poczuć trochę brudu na ziemi. Życie to jednak niezły żart, nie? Radio X Vibe. Tank fly, boss walk, jam, nitty gritty, you're listening to the boy from the big bad city.

To był The Night We Met od Lord Huron w X-Vibe. Czy wiesz, że Ben Schneider z tego zespołu w młodości budował domy na drzewach w Michigan? To następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wpadnie dwa Raum Wohnung. Zostań w radiu X-Vibe.

X-Vibe to radio stworzone dla ludzi, którzy mają serdecznie dość wszystkich rozgadanych prezenterów. Nie martw się, zaraz się zamknę. Nie pytamy, jaką kawę pijesz, po prostu gramy muzykę.

Marek z Pragi przesyła wiadomość do siebie z przyszłości, żeby nie zapomnieć o tym, jak wczoraj o 3 nad ranem zjadł cały słoik ogórków kiszonkowych z czekoladą. Więc puszczam Morgana Wallena i jego Thought You Should Know w radiu X-Vibe, bo niby miało to być ostrzeżenie przed bólem brzucha, a wyszło jak szczera spowiedź przed samym sobą.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X. Wa.

piątek, piąteczek, piątunio. Nie, nie, to dopiero wtorek albo inny czwartek. Ale w X-Vibe gramy jakby weekend był codziennie. No bo kto bogatemu zabroni?

To był Old Town Road w wykonaniu Lil Nas X i Billy Ray Cyrusa w X-Vibe. Billy Ray Cyrus po sukcesie Achy Breaky Heart przez chwilę chciał rzucić muzykę, żeby zostać zawodowym bejsbolistą. To są następne hity dla pokolenia X, a zaraz wjeżdża The Tamperer. Zostań z Rabiem X-Vibe.

Kiedyś to było, a teraz? Teraz jest Radio X-Vibe i jest lepiej, przynajmniej jeśli chodzi o muzykę. Reszta jest, jaka jest.

dostałem wiadomość od Marka z ulicy Słowackiego, który dedykuje ten utwór sąsiadowi z góry, bo najwyraźniej rytmiczne tupanie w rytm przypływu Riptide ma pomóc w zrozumieniu, że środek nocy to nie pora na testowanie wytrzymałości stropu. Więc, żebyś wreszcie przestał pływać w tym swoim hałasie, w Radiu X-Vibe leci Vance Joy i kawałek Riptide od Marka dla sąsiada, który chyba nie słyszał o ciszy nocnej.

Skoro should I stay or should I go nie pomogło Ci podjąć życiowej decyzji, to Psycho przynajmniej potwierdzi, że Twoje wybory są kompletnie niepoczytalne. Witaj w świecie Radia X-Vibe.

0: talking that.
1: To nie są twoje lata 80. To jest X-Vibe.
2: Wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie. Włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

Skoro Loyal to tylko mit, a American Love to pewnie kolejna bajka o szczęściu, po prostu słuchaj dalej. I tak nie masz nic lepszego do roboty w tym korku. Radio X.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

Marek spod Poznania przysłał wiadomość dla swojej sąsiadki Grażyny, żeby wreszcie przestała trzymać te wszystkie dziwne rzeczy na klatce schodowej, bo to naprawdę jest totalnie dziwne i utrudnia przejście z zakupami. Skoro utwór OMC pod tytułem How Bizarre ma jej uświadomić, że zastawianie przejścia starym rowerem i kartonami po pralkach to życiowy obłęd, to właśnie w radiu X-Vibe leci to dla niej od Marka.

To było Shut Up and Drive w wykonaniu Rihanny w X-Vibe. Wiedziałeś, że ona ubezpieczyła swoje nogi na $1 000 000? Następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wpadają Neon Trees. Zostań z radiem X-Vibe.

0: vibe.
1: Kolejna godzina w plecy. Jeśli liczysz, że czas zwolni, to się przeliczysz. W X-Vibe przynajmniej ścieżka dźwiękowa jest znośna.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

X-Vibe. To jest radio na skalę naszych możliwości. Ty wiesz, co my robimy tym radiem? My otwieramy oczy niedowiarkom. Patrzcie, mówimy, to nasze.

Najpierw Walking on a Dream, a teraz Your Love Radio Edit. Czyli najpierw latasz w chmurach, a potem budzisz się z kacem moralnym w tanim radiu. Witaj w Radiu X-Vibe.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.

to było na od Peggy Go w X5. Wiedziałeś, że ona zanim została DJ-ką chciała projektować ubrania? Następne hity dla pokolenia X. A teraz leci Secret Service. Zostań w radiu X-Vibe.

Marek z bloku przy ulicy Słowackiego przesyła wiadomość dla sąsiada z naprzeciwka, który chyba nie do końca rozumie, że miejsce parkingowe to nie jest jego prywatna własność, więc dedykuje mu utwór Hey Now zespołu Lone Tusker, żeby w końcu dotarło do niego, że czas najwyższy wziąć sobie ten tytuł do serca i wreszcie przestać zastawiać wyjazd. Bo to było Hey Now od Lone Tusker dla sąsiada od Marka w Radiu X Vibe.

każda dziewczyna ma swego chłopaka, a ja tylko siebie mam i najlepiej się mam sam ze sobą na sam.

Marek z Ursynowa ma już serdecznie tość tych fałszywych alertów bankowych, które wpadają mu do skrzynki szybciej niż zdąży wypić poranną kawę. Więc żeby wreszcie inżynieryjnie rozpracować ten cyfrowy chaos, w radiu X-Vibe leci High Engineers, zespół Animotion od Marka dla jego uporczywego spamu.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

POX Vibe, bo ktoś musi wam umilić stanie w kolejce po odbiór paczki z Allegro. A teraz utwór, który pamiętają nawet ci, co nie pamiętają, gdzie zostawili klucze.

To było Good Luck Babe od Chapel Ron w X-Vibe. Wiedziałeś, że ona, zanim została gwiazdą, pracowała w kawiarni i sprzedawała robione własnoręcznie lalki. To następne hity dla pokolenia X. A teraz czas na Madonnę. Zostań z radiem X-Vibe.

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

tu Radio X-Vibe. Jeśli właśnie stoicie w korku, to wiedzcie, że nas to w ogóle nie martwi. My siedzimy w klimatyzowanym studiu, no ale mamy dla was muzykę, więc chyba jesteśmy kwita.

Skoro Just Give Me a Reason nie zadziałało, a ty wciąż liczysz na randkę, no cóż, we don't have to take our clothes off, żeby było miło. Ubierz się, to tylko radio. Radio X Vibe.

Wybiła pełna. Zaczynamy nową godzinę, bo czas i tak upłynie, czy tego chcesz, czy nie. W X-Vibe wjeżdżają właśnie takie klimaty.

potem Elastic Heart. Twoje serce jest już tak rozciągnięte, że chyba tylko Terra Promessa uratuje cię przed totalnym zawałem. Choć szczerze, obiecana ziemia to pewnie tylko kolejna działka budowlana.

Siedzę tu w tym Gdańsku, patrzę na stare zdjęcia i przypomniał mi się ten pierwszy pocałunek, totalny obłęd, Janusz ze mnie. Puścisz może Heartbeat od Neneka? Bo to pasuje do klimatu. Radio X-Vibe.

to było Freed from Desire od Gali w X5. Wiedziałeś, że Gala nagrała ten hit w zaledwie 10 minut? Następne hity dla pokolenia X, a za chwilę Drake. Zostań w radiu X5. You know, a lot of girls be thinking my songs are about

Głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

To jest Radio X Vibe. Gramy co chcemy, a jeśli akurat chcemy puścić ten sam numer trzeci raz, to znaczy, że jest dobry, albo po prostu realizator zaspał.

najpierw płacisz okup za swoje życie w ransom, a potem udajesz, że getting jiggy with it to twój sposób na radzenie sobie z traumą. Totalny obłęd, ale czego się nie robi dla zasięgów? Radio X Vibe.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl.

Cupid's Bow w wykonaniu Oligo Aleksandra za nami. A wiesz, że ten gość w dzieciństwie dubbingował postacie w filmach? To było X-Vibe. Następne hity dla pokolenia X. A teraz czas na Huey Lewis and the News w Radiu X-Vibe. Zostań z Radiem X-Vibe.

Dostałem wiadomość od Marka z Ursynowa, który wciąż nie może zapomnieć, jak 3 lata temu srebrny sedan zajechał mu drogę na światłach. A teraz dedykuję temu kierowcy numer, bo czuję się tak zestresowany tym wspomnieniem za każdym razem, gdy mije to skrzyżowanie, że puszcza mu Stressed Out od 21 Pilots w radiu X-Vibe.

pogoda taka, że nic, tylko się położyć. No chyba, że masz X-Vibe. Wtedy możesz chociaż udawać, że masz energię. Albo przynajmniej tupnąć nóżką w korku.

To było Someone Like You w wykonaniu Adele, która podobno jest tak wielką fanką Spice Girls, że w młodości przebierała się za Gary Halliwell. W X-Vibe gramy następne hity dla pokolenia X. A teraz czas na Sandrę. Zostań w radiu X-Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

Ach, słuchaj, Leokadia z Łodzi tutaj. Ledwo żyje bez kawy, więc wrzuć coś na pobudkę. Może ten, no, suit and tie, fit Basie od Justin Timberlake, Jay-Z, bo bez tego w Radiu X-Vibe chyba nie przeżyje dzisiaj nawet

Najpierw było Quiero, czyli desperackie pragnienie wszystkiego, a teraz I Like You, A Happier Song, bo trzeba udawać szczęście, żeby nie zwariować w tym cyrku. Witajcie w Radio X-Wa.

Skoro How Deep Is Your Love okazało się płytsze niż kałuża po deszczu, to czas na Ella Ella L.A., bo przynajmniej brzmi, jakby wiedziało, gdzie jest. Totalny obłęd w radiu X-Vibe.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

Słuchaj, Marek z Radomia pisze, że dedykuje to swojej byłej, bo po tym jak własnoręcznie rozdarła mu na pół ulubioną skórzaną kanapę podczas kłótni o pilota, wreszcie zrozumiał, że miłość to po prostu fizyczna destrukcja mebli. Nikt nie opisał siły niszczycielskiej tapicerki tak trafnie jak ci goście, więc posłuchajcie tej przestrogi przed zakupem drogich sof. A teraz w Radiu X Vibe poleci Love Will Tear Us Apart od Joy Division dla Magdy od Marka. Oby wasze kanapy przetrwały każdą wielką miłość.

0: głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl.
1: Zrób to, albo nie.

To był Heaven in Your Eyes zespołu Loverboy w X-Vibe. Czy wiesz, że wokalista Mike Renault w młodości był obiecującym hokeistą i rzucił sport tylko dla muzyki? Następne hity dla pokolenia X zaserwują zaraz Coldplay i The Chainsmokers. Zostań z radiem X-Vibe.

0: Vibe.
1: Kolejna godzina w plecy. Jeśli liczysz, że czas zwolni, to się przeliczysz. W X-Vibe przynajmniej ścieżka dźwiękowa jest znośna.

Najpierw szukasz places, żeby w końcu gdzieś osiąść, a potem dzwonisz call on me, bo w domu znowu nie ma prądu. Totalny obłęd w Radio X Vibe.

Słyszałeś właśnie L'Amour Toujours od Kaluma i Chrisa Van Dutcha w X-Vibe. Wiedziałeś, że Chris Van Dutch to tak naprawdę holenderski DJ, który zaczynał od naprawiania rowerów? Mamy następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wlecą Nelly i Justin Timberlake. Zostań z radiem X-Vibe.

Shoutbox. Wpisujesz, wciskasz Enter. Cała filozofia. xvibe.pl. Yeah, Ursha, baby.

0: Mówią, że dobre czasy już były, a my mówimy wciśnij play.
1: Ty masz mnie za głupią dzikuskę, lecz choć cały świat zwiedziłeś, zjeździłeś wzdłuż i wszędzie.

0: Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.
1: Yeah. All right, let's go.

Kazimierz Cygana tutaj. Słuchajcie, totalny obłęd, bo ten mój klimatyzator padł i zdycham z gorąca, więc puśćcie mi szybko Tragic, Fit i Young Boy Never Broke Again and Internet Money od The Kid LAROI i Young Boy Never Broke Again Internet Money, bo tylko to mnie tu uratuje w tym piekarniku na Radio X Vibe.

0: tu Radio X-Vibe. Kiedyś to było lepiej, ale wtedy też nikt nie miał Netflixa, więc...
1: A kiedy przyjdzie, także po mnie...

0: Dziękujemy Państwu. Proszę Państwa, Adam Lewandowski, Przemek Śledziucha, Jola Majkrzak, Mariusz Jagoda, Piotrek Woźniak i ja, Tadeusz Woźniak. Dziękuję Wam serdecznie.
1: Radio, muzyka, X-Vibe. Koniec wiadomości.

Marek z Piasieczna wysłał szefowi wiadomość o projekcie, ale telefon zmienił słowo termin na terminator, przez co mój kumpel musiał tłumaczyć, że nie planuje fizycznej likwidacji zarządu. Więc teraz puszczę mu Technohead i I Wanna Be a Hippie w radiu X-Vibe, żeby wyluzował po tej wpadce, bo to właśnie numer dla szefa od Marka.

To była Daja i Hideaway w X-Vibe. Wiedziałeś, że Daja napisała ten hit mając zaledwie 16 lat, siedząc w swoim pokoju? To następne hity dla pokolenia X, a za chwilę uderzamy z Rage Against the Machine. Zostań z radiem X-Vibe.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

było Only, czyli w sumie tyle, ile zostało ci w portfelu po weekendzie, a teraz How's it going to be? No, patrząc na twój stan konta, odpowiedź brzmi słabo. Radio X-Vibe.

0: Radio X-Vibe.
1: Kolejna godzina w plecy. Jeśli liczysz, że czas zwolni, to się przeliczysz. W X-Vibe przynajmniej ścieżka dźwiękowa jest znośna.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

0: sorry, mamy taki klimat.
1: Nawet jeśli jest zimno, pada albo wieje, to w głośnikach jest słońce. Radio X-Vibe, gramy co chcemy, nawet pogodę mamy lepszą.

California Girls zamieniły się w So Many Men, So Little Time. Najwyraźniej ktoś tu bardzo szybko zmienił priorytety, albo po prostu skończył mu się cierpliwość do randkowania. Totalny obłęd w radiu X-Vibe.

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz. Just one night, all we got. Just one night, all we got. Just one night, all we got. Just one night, all we got. I ain't got time for you, baby. Either you're

To był Karma Chameleon od Culture Club na X-Vibe. A czy wiesz, że Boy George w młodości pracował w sklepie z odzieżą i sam projektował swoje stylizacje? Lecą następne hity dla pokolenia X, a zaraz po nich wjeżdża Bruno Mars. Zostań z radiem X-Vibe.

0: vibe.
1: W Radiu X Vibe właśnie minęła pełna godzina. Mniej gadania, więcej grania. Oto próbka tego, co usłyszysz za moment.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibes.

Onar i PZ w tym kawałku każą nam coś poczuć, choć przy ich tempie łatwiej poczuć jedynie lekkie znużenie. Co przypomina mi, że w 1998 roku świat oszalał na punkcie gry w węża na telefonach komórkowych, która stała się symbolem cyfrowej obsesji tamtych lat. Ta potrzeba ciągłego klikania w coś bez sensu wraca do mnie zawsze, gdy słucham współczesnych radiowych hitów, które brzmią, jakby wygenerował je algorytm znudzony życiem. Skoro jednak w Radiu X Vibe nie bawimy się w nostalgię za przestarzałą elektroniką, czas na zmianę nastroju, na coś, co przynajmniej udaje szczere emocje. Więc teraz Shawn Mendes i If I Can't Have You w Radiu X Vibe.

Słuchaj, Jolanta, zmyję ząbki tutaj. Auto mi padło w szczerym polu i tak sobie myślę, puśćcie mi w końcu Iris od Ida Goo Goo Dolls, bo tylko to mnie uratuje na tym Radio X-Vibe.

Offenbach z tą swoją wersją Overdrive udowadniają, że nawet najbardziej wyświechtany refren da się sprzedać jako nowoczesne objawienie. Choć przypomina mi to trochę sytuację z 1988 roku, kiedy to świat oszalał na punkcie komputerów osobistych, a ludzie wierzyli, że dyskietki zmienią bieg historii. Dzisiaj historia zmienia się tylko wtedy, gdy ktoś zapomni wyciszyć telefon. Więc lepiej puśćmy w niepamięć ten cyfrowy pęd i zatrzymajmy się na moment, bo nadchodzi czas na Marka Almonda i jego Tears Run

Radio X-Vibe. Gramy tak, żeby sąsiad pomyślał, że masz lepszy gust muzyczny od niego. No bo masz. No chyba, że właśnie przełączyłeś.

To był Locked Away w wykonaniu RCTE Adama Lewina w X5. Wiedziałeś, że Adam Lewin w młodości był tak spłukany, że musiał sprzedać swój samochód, żeby opłacić czynsz? To już historia. A teraz następne hity dla pokolenia X. Za chwilę w głośnikach Texas. Zostań z radiem X-Vibe.

Głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to albo nie.

Wybiła pełna. Zaczynamy nową godzinę, bo czas i tak upłynie, czy tego chcesz, czy nie. W X-Vibe wjeżdżają właśnie takie klimaty.

budka suflera brzmiała dokładnie tak, jak wyglądałoby moje życie, gdybym próbował zamieszkać w tym ich samotnym domu, czyli dość ponuro i przy akompaniamencie niepotrzebnych dramatów. Skoro jesteśmy przy samotności, to w 1998 roku pewien Japończyk zainstalował w swoim mieszkaniu kamerę, żeby transmitować swoje życie do sieci, co było początkiem współczesnego ekshibicjonizmu, przed którym nie ma ucieczki. Dobrze, że przynajmniej muzyka bywa lepszym towarzystwem niż podglądanie obcych ludzi przez internet. Zostawiamy te smutki i stare mury, żeby sprawdzić, czy nadzieja faktycznie umiera ostatnia, albo przynajmniej, czy brzmi nieco lepiej. Teraz Lauren Daigle i You Say w Radiu X-Vibe.

0: prawniku. Oczka mu się odlepiło, temu misiu.
1: A u nas? U nas wszystko gra. Dosłownie. Radio X-Vibe.

storunia tutaj. Znowu muszę się wymykać z domu przez okno, żeby stary nie usłyszał. Puśćcie mi w Radio X Vibe. No to rockin' all over the world od status quo, bo inaczej nie przeżyję.

0: że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.

Lorel właśnie skończyła śpiewać o swoich nawykach. A ty pewnie zastanawiasz się, czy twoje własne są równie irytujące dla opoczenia jak te w piosence. W roku 1991 świat oszalał na punkcie pewnego wirusa komputerowego, który rozprzestrzeniał się szybciej niż plotki w małym mieście. A dziś ten sam klimat niewinnej popowej naiwności serwuje nam artystka, która udowadnia, że nie potrzeba skomplikowanych teorii, żeby sprawić w ruch biodra. Więc przygotuj się na Amy Grant i Baby Baby w X.

0: to było Karolin od Aminę. W X-Vibe. Widziałeś, że on sam wyreżyserował teledysk do tego numeru, bo nie miał budżetu na profesjonalną ekipę. Następne hity dla pokolenia X, a teraz wjeżdża Jay-Z i Beyoncé. Zostań z radiem X-Vibe.
1: You ready, B? Just go get 'em.

Magda Niewińska śpiewała o tym, że dzikich plaż już nie ma, co w sumie jest logiczne, bo zadeptały je parawany i wszechobecny plastik. W 1996 roku pewien ambitny naukowiec udowodnił, że człowiek średnio spędza w życiu 5 lat na staniu w kolejkach, co tłumaczy, dlaczego tak bardzo nie lubię czekać na cokolwiek. Skoro dzikie plaże to już tylko wspomnienie z zakurzonych kaset, przenieśmy się w cieplejsze klimaty, gdzie przynajmniej nikt nie próbuje grodzić piasku kawałkiem materiału. Odłóżmy nostalgię na bok, bo czas na coś, co zmusza do ruchu nawet największych sceptyków. Teraz Shawn Mendes i Camila Cabello w utworze Señorita w Radiu X Vibe.

Kiedyś to było, a teraz? Teraz jest Radio X-Vibe i jest lepiej, przynajmniej jeśli chodzi o muzykę. Reszta jest, jaka jest.

Marek z Radomia pisze, że dedykuje to swojej teściowej, która w końcu wywiozła te wszystkie niepotrzebne graty z piwnicy. Więc ten utwór to czysta celebracja opróżniania składzika. A teraz w radiu X-Vibe Nelly Furtado. All good things come to an end. Dla teściowej od Marka.

właśnie wykrzyczał swoje czerwone flagi i prawdę mówiąc, mam nadzieję, że w Twoim życiu jest ich mniej niż w tym numerze, bo inaczej czeka Cię długa noc pełna rozważań o sensie istnienia. W 2000 roku wszyscy łudziliśmy się, że rok 2000 będzie początkiem ery latających samochodów, a tymczasem dostaliśmy tylko więcej plastiku i rozpady popularnych boysbandów. Melanie C najwyraźniej też szukała nowej drogi i tak wpadła w objęcia Lisy Lopez, aby stworzyć coś, co w X-Vibes brzmi całkiem przyzwoicie. Więc teraz Melanie C oraz Never Be The Same Again w X-Vibes.

0: Motivation.
1: To była Kelly Rowland i Lil Wayne w Motivation w X-Vibe. Wiedziałeś, że Kelly zaczynała w Destiny's Child? Ale mało kto pamięta, że w dzieciństwie śpiewała chórze kościelnym. Czas na następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wpadają The Smashing Pumpkins. Zostań z radiem X-Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

0: nigdy nie przeminą.
1: Sydney Pollack i PZ z tym swoim otwieraniem wina przypominają mi, że niektóre roczniki po prostu nie chcą się zestarzać. Podobnie jak światowa fascynacja technologią, która w 1998 roku sprawiła, że ludzie masowo zaczęli kupować cyfrowe pieski Tamagotchi i po tygodniu zapomnieć o ich karmieniu. Ten stan zawieszenia między sentymentem a kompletnym brakiem konsekwencji to w zasadzie definicja mojego wieczoru. Więc płynnie przechodzimy z polskiego klimatu w stronę czegoś, co brzmi jakby dźwięk pieniędzy wydawanych na zbyt drogie garnitury. Bo teraz Offset oraz Metro Boomin i Ric Flair Drip w Radiu X-Vibe.

dostałem wiadomość od Marka z Ursynowa, który dedykuje tę nutę swojej teściowej. Bo przecież każdy wie, że White Flag to hymn o bezwarunkowej kapitulacji w wieloletniej walce o to, kto ma prawo trzymać pilota do telewizora. Marek, mam nadzieję, że ten biały ręcznik wreszcie zawisł w salonie na znak pokoju. A teraz w Radiu X-Vibe Dido White Flag. Dla teściowej od Marka.

Głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to albo nie.

Mars w wykonaniu Georga Stengela brzmi niemal tak kosmicznie, jak pierwsze próby łączenia komputerów z muzyką w 1983 roku, kiedy to świat zachłysnął się syntezatorami i nagle każdy chciał brzmieć jak robot w garażu, co zazwyczaj kończyło się spektakularną porażką artystyczną, godną pożałowania. Chociaż przynajmniej nikt nie udawał wtedy profesjonalnego wokalisty przez aplikację w telefonie. Więc teraz czas na dawkę starego dobrego rocka od Boda Segera i jego utwór Still the Same w X.

To był fan w wykonaniu Pitbulla i Chrisa Browna w X-Vibe. Wiedziałeś, że Pitbull, zanim zaczął rapować, sprzedawał narkotyki na ulicach Miami? To już historia. Teraz lecą następne hity dla pokolenia X, a zaraz wjeżdża Big Time Rush. Zostań z radiem X-Vibe.

0: gdziekolwiek chcesz. X-Vibe.
1: Już gra.
2: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek, jaki

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X.

troje i powiedz to, ten rodzaj nostalgii, który albo kochasz, albo skutecznie wypierasz z pamięci wraz z pierwszymi płytami kompaktowymi. Skoro mowa o technologii, to w 1999 roku świat oszalał na punkcie pierwszego w pełni mobilnego internetu, który był wolniejszy niż moje dzisiejsze tempo myślenia po ciężkim dniu. Skok z polskiego popu wprost w amerykański rap jest równie gwałtowny, co tamta cyciowa rewolucja. Ale przynajmniej tutaj nikt nie będzie próbował wmawiać ci, że to poezja wysokich lotów. Zostawmy więc sentymenty w spokoju i sprawdźmy, jak brzmi nowoczesność bez zbędnego patosu. Bo teraz Migos, Nicki Minaj oraz Cardi B i ich Motorsport w Radiu X-Vibe. Yeah.

Mówią, że od słuchania dobrej muzyki jeszcze nikt nie umarł, ale przy tej złej, no różnie bywa. Nie ryzykuj, słuchaj X-Vibe.

Słuchaj, Marek z Radomia pisze, że dedykuje to żonie, bo w końcu po 10 latach musi się dowiedzieć, że to jej chrapanie to nie sen, tylko realne zagrożenie dla konstrukcji stropu. A ten kawałek to przecież czysta instrukcja obsługi marzeń sennych. A teraz w Radiu X-Vibe Gabriel Dreams dla żony od Marka.

0: teraz
1: twój głos
0: w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak. Nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

Arctic Monkeys wciąż próbują być tak romantyczni, że aż bolą zęby. A przecież wszyscy wiemy, że życie to nie jest poemat o byciu czymś odkurzakiem. Bo w 1998 roku pewien Hindus po prostu wziął i połączył tradycję z parkietem, nie pytając nikogo o zdanie. Co udowadnia, że czasem wystarczy odrobina szaleństwa i dziwny rytm, żeby świat oszalał. Więc zapomnij o tkliwych wyznaniach i daj się porwać, bo oto Panczak i MC oraz Mundian Tubaczkę.

X-Vibe to jedyne radio, gdzie prezenterzy mają mniejsze ego niż politycy przed wyborami. Nie musicie nam dziękować. Wystarczy, że posłuchacie kolejnego kawałka.

To był Born This Way Lady Gagi w X-Vibe. Wiedziałeś, że Gaga przed sławą pisała teksty dla Britney Spears? Następne hity dla pokolenia X. A teraz czas na TI. Zostań z radiem X-Vibe.

Wybiła pełna. Zaczynamy nową godzinę, bo czas i tak upłynie, czy tego chcesz, czy nie. W X-Vibe wjeżdżają właśnie takie klimaty.

Głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibes.

znowu siedzisz po ciemku i patrzysz w ten migający ekran, jakby miał ci odpowiedzieć na wszystkie pytania świata. Ale prawda jest taka, że w Nightmare tylko cienie mają coś do powiedzenia. Pamiętasz rok 1999 i hitowy film Blair Witch Project, gdzie cały lęk budowano na tym, czego nie widać na ekranie? Ludzie w kinach wymiotowali z nerwów, bo myśleli, że to prawdziwy zapis zaginionej ekipy. A całą magię zrobił budżet w wysokości 30 000 dolarów i fakt, że aktorzy dostawali prawdziwe, coraz bardziej wkurzone instrukcje przez radio w lesie. Dziś każdy z nas nosi w kieszeni technologię, która od i ich uratowała. Ale co z tego, skoro i tak wolisz pogrążyć się w mroku? Więc poczuj ten ciężki bit i pozwól sobie na odrobinę niepokoju, bo w X-Vibe właśnie leci Syml z utworem Where's My Love?

Radio X Vibe. Nie, nie, nie będziemy udawać, że jest piękny, słoneczny dzień, jeśli za oknem leje jak z cebra. My po prostu gramy to, co chcecie usłyszeć.

0: mogiły wjeżdża na słuchawki.
1: Hej, słuchaj, pokłóciłam się z moim, no wiesz, trochę głupia sprawa. Chciałabym jakoś się pogodzić, więc puścisz może espresso od i Sabrina Carpenter? To chyba pomoże nam wrócić na dobre tory.
0: Krystyna, totalny klasyk na zgody. Sabrina Carpenter leci w radio X-Vibe.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.

Większość z Was pamięta rok 2002 jako czas wielkiej nadziei na technologię, ale prawda jest taka, że wtedy w X-Vibe świat po prostu zwariował na punkcie gry, w której wcielałeś się w postać próbującą przetrwać w rzeczywistości pełnej absurdów. A ten cały cyfrowy lęk był podsycany przez toporne piksele i dźwięki, które brzmiały jak pęknięta struna w Twoim starym Walkmanie. Choć w sumie to tylko kolejny dowód na to, że człowiek od zawsze lubi sam sobie zafundować dreszcze w środku nocy przy zgaszonym świetle. Ot, i za chwilę zapić ten strach czymś mocniejszym. I w sumie wcale się nie dziwię, że szukacie ukojenia w takim rytmie teraz. Jam i Whisky 2003 Remaster w

słuchasz Radia X-Vibe. Mamy więcej dobrych kawałków niż twój szwagier sprawdzonych sposobów na biznes. I w przeciwieństwie do niego, dotrzymujemy słowa.

2004 roku pewien gość przez pomyłkę kupił domenę google.com za marne $12 i przez minutę rządził internetem, co jest czystym obłędem w świecie nightmarek. Technologia to żart, podobnie jak twoje plany na życie, więc daj się ponieść w X-Vibe i posłuchaj, jak Drake z Rihanną serwują Too Good w radiu X-Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

znowu tu jesteś i w zasadzie nie wiem, czy ci gratulować, czy współczuć, patrząc na to, co się dzieje za oknem, bo w środku nocy każdy z nas jest nieco bardziej dziwny niż za dnia. A skoro już tu siedzimy, to przypomnij sobie rok 1984, kiedy to filmowcy z ekipy Pogromców Duchów postanowili użyć prawdziwej śluzowatej mazi, wydzielanej przez pewien gatunek grzyba, żeby uzyskać ten obrzydliwy efekt ektoplazmy na ekranie, co było totalnym szaleństwem, bo nikt nie wiedział, czy to w ogóle jest bezpieczne dla ludzi. Ale hej, w kinie liczy się efekt, a nie twoje zdrowie psychiczne. I w sumie to trochę jak ten beat, który zaraz wleci w X-Vibe, bo jest tak samo gęsty i lepki jak tamta filmowa miazga. Więc teraz Tory Lanez, Trippie Redd oraz Yoko Gold z utworem Hurts Me właśnie wpadają do X-Vibe.

W roku 1982 ekipa filmu Poltergeist użyła na planie prawdziwych ludzkich szkieletów, bo były tańsze od plastikowych podróbek, co wyjaśnia, dlaczego ten horror ogląda się z takim niepokojem. W X-Vibe. Skoro cmentarz już mamy otwarty, to czas na muzyczny finał z dreszczykiem w tle. Oto Lady Gaga i Bruno Mars z Die With A Smile. W

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

znowu się spotykamy w tej ciemnej dziurze, gdzie zegary stają w miejscu, a kawa smakuje jak popiół z wczorajszych marzeń. Czy wiesz, że w 1996 roku pewien amerykański dzieciak włożył głowę w drzwi automatyczne, bo chciał sprawdzić, czy czujka zadziała szybciej niż jego instynkt przetrwania? Totalny absurd, ale przynajmniej nauczył się, że technologia nie ma serca, tylko zaprogramowany cykl zamykania. Tak samo jak ten świat, który mieliśmy rzekomo naprawić, a wyszło jak zawsze, czyli po polsku. Skoro już wiemy, że życie to tylko niekończący się bit, w którym liczy się każda moneta, czas na gorzką prawdę o tym, jak tanio wyceniliśmy naszą przyszłość w X-Vibe. Dlatego teraz Kazik i utwór 12 groszy w rytmie X-Vibe.

Marek z Radomia pisze, że w sumie to nie tęskni za byłą, tylko za tym, że ktoś inny robił wtedy zakupy. Brutalne, ale przynajmniej nie musisz udawać, że to Goodbyes, Post Malone'a i Young Thug'a to hymn złamanego serca. Bo przecież to po prostu instrukcja obsługi, jak zniknąć z czyjegoś życia, zanim wyjdzie kawa. W Radiu X-Vibe leci Post Malone z Young Thug'iem. Goodbyes. Dla wszystkich, którzy mają dość pożegnań. Od Marka, który woli spokój w lodówce.

Wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie. Włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.